wodia woya kasia woya kasia na woya ewa de media ma shishema minya obia yadene totu webe yeyo